0: no ma.
1: Abrebio bi baby sam se panty liner ben e yenu. Dem me kan ni pretty lady panty liner. Pretty lady din ne honam se. Inti used to be nanya hotos for se. Bi biara ya under control.